Bartek z Pragi nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w kołowrotku, więc czas zatoczyć koło w tym obłędzie. W radiu X-Vibe leci Circles od Nikairos i Rory Hope dla Bartka od Nocnej Zmiany.

Wiesz, świat w 1986 roku był na tyle odważny, żeby wypuścić do kin film o morderczych pomidorach. Ale najwyraźniej zabrakło mu wyobraźni i przewidzieć, że te same warzywa staną się symbolem taniego horroru klasy B, który w sumie ogląda się lepiej po trzech głębszych niż na trzeźwo, bo nikt nie wybacza reżyserowi tych gumowych kukieł udających zabójców, a jednak wszyscy to łykają jak pelikany, podobnie jak łykamy kolejne godziny w X-Vibe, gdzie życie toczy się między błędem w kodzie, a nieudanym żarem losu. Więc zanim wpadniesz w kolejny niepokojący sen, posłuchaj dźwięków, które przynajmniej nie próbują cię zjeść. Oto Take That, Robin Schulz i Callum Scott z Greatest Day w

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju stają się nieco zbyt długie, a kawa smakuje jak popiół z wypalonych nadziei w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, będąc wygenerowanym komputerowo awatarem, który w rzeczywistości był aktorem w lateksowej masce udającym cyfrowy byt? Ten totalny obłęd sprawił, że ludzie uwierzyli w inteligencję maszyny, podczas gdy to był tylko człowiek z nałożoną warstwą sztucznego tworzywa. Świat zawsze kochał być oszukiwany przez tandetę i w tym rytmie płyniemy dalej. Teraz Sydney Pollack oraz PZ i ich Otwieram wino w klimacie X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i świat oszalał na punkcie cyfrowych zwierzaków, które zdychały z nudów, gdy tylko zapomniałeś o karmieniu. Więc teraz w X-Vibe serwujemy ten elektroniczny niepokój w rytmu, który koi nerwy po stracie wirtualnego pupila. A teraz Outset Island, WLZN oraz Saxena z utworem Lights Down lecą prosto w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknęłeś w tej dziwnej strefie między jawą a totalnym obłędem, gdzie X-Vibe serwuje ci kolejną porcję absurdu. Pamiętasz rok 1999 i obsesję na punkcie pluszowych zabawek Ferbi? Te małe, włochate demony z plastikowymi dziobami stały się tak przerażająco popularne, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała ich wstępu do swoich biur. Urzędnicy bali się, że te zabawki podsłuchują tajne rozmowy i powtarzają je w kółko, co oczywiście było bzdurą, bo to tylko kawałek elektroniki z kiepskim algorytmem, ale wizja pluszaka donoszącego na rząd to klasyk godny kiepskiego filmu klasy B. Teraz czas na solidny beat, więc Young Money i Lloyd w Bedrock w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie było wyrazem sympatii, czy może desperacką próbą ucieczki przed moją obecnością, co oczywiście oznacza, że moje życie towarzyskie oficjalnie legło w gruzach. Zanim zacznę spacerować po gwiazdach, czyli dosłownie przechadzać się po nocnym niebie w poszukiwaniu sensu, leci Star Walking od Kaluma, Mark Keys i Bloodline. Dla Marka od nas wszystkich w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków przez kosmitę głosów Shopa Pratcha oraz swojej żony, która bekała po wypicu coli, co w X-Vibe brzmi jak totalny obłęd, bo przecież nikt nie chce wiedzieć, jak smakuje międzygalaktyczna gastryka. Teraz piękni i młodzi i niewiara rozkręcą twój bit

która okazała się taką katastrofą, że miliony kartridży po prostu zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc cmentarzysko plastyku, o którym nikt nie chciał pamiętać przez dekady. To był totalny obłęd, bo zamiast kinowego hitu gracze dostali cyfrowy koszmar, który utknął w piachu na wieki, przypominając nam, że czasem lepiej coś pogrzebać, niż próbować to sprzedać, więc zanim też utkniesz w jakimś smutnym dole, posłuchaj rytmu, który pozwoli ci przetrwać tę noc. Teraz Magic z utworem Root w XY.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Marek z Pragi pisze, że w sumie nie dzwonisz do niego nie dlatego, że nie chcesz, tylko dlatego, że zapomniałaś, że w ogóle istniejesz. I wiesz co? To boli bardziej niż szczerość, której się nie spodziewałem. Nie wiem, czy to Don't Call Me Baby to twoja manifestacja niezależności, czy po prostu nie masz mojego numeru w kontaktach, ale w radiu X Vibe leci Saxena i niech to będzie nasz soundtrack do tej totalnej ciszy. Dla ciebie od kogoś, kto wciąż patrzy na telefon.

ciebie. Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu. No ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

dobra, słuchaj. Przypomnij sobie rok 1989, kiedy to cały świat oszalał na punkcie tanecznego kroku, który wyglądał jak próba zrzucenia z siebie obcisłych spodni w trakcie drgawek. A wszystko to za sprawą utworu, który rzekomo był wielkim hitem. Choć tak naprawdę grupa Kaoma bezczelnie ukradła go boliwijskiemu zespołowi Los Kiarkas, nie płacąc im ani grosza za prawa autorskie. Co jest całkiem niezłym żartem, biorąc pod uwagę, że wszyscy wtedy pocili się w rytm tej melodii, myśląc, że są bardzo egzotyczni, podczas gdy w rzeczywistości uczestniczyli w międzynarodowym oszustwie. Więc teraz czas na dawkę tego samego absurdu w wydaniu He, Troles, Manos oraz Manos w ramach Nightmarek. Bo skoro już mamy się męczyć, to przynajmniej w X Vibe zrobimy to z klasą. Niech więc poleci Lambada w X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wiesz, że w 1982 roku filmowcy z ekipy Poltergeista postanowili pójść po najmniejszej linii oporu i użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele były po prostu za drogie. Tak, dobrze słyszysz. Ekipa taplała się w wodzie z autentycznymi trupami, co tłumaczy ten specyficzny grobowy klimat produkcji i dziwne wypadki na planie. Absurdalny bit tej rzeczywistości bywa bardziej przerażający niż jakikolwiek tani horror. A w X-Vibes serwujemy tylko takie smaczki, więc teraz niech cię pochłonie melancholia, kiedy Myslowic i z twarzą Marilyn Monroe wjeżdżają w twój nocny spokój w X-Vibes.

czasie audycji w X-Vibe. Przypomnę, że w 2000 roku twórcy Simsów wpadli na genialny pomysł wprowadzenia wirusa komputerowego, który usuwał pliki systemowe, jeśli w grze umarła postać. Totalny obłęd, bo zabawa w Boga skończyła się cyfrowym zgonem twojego peceta, a nie tylko ludzika. Teraz Kanye West i Chris Martin z utworem Homecoming w X-Vibe.

0: Maybe we could start again.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej początek końca twojego rozsądku w czasie audycji w X-Vibe. Skoro już nie śpisz, przypomnij sobie rok 1999, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Blair Witch Project, a twórcy wpadli na genialny w swojej prostocie pomysł w sieci publikować akta zaginionych studentów, udając, że to prawdziwa historia, co sprawiło, że ludzie autentycznie siali panikę w kinach, myśląc, że oglądają autentyczne nagrania z lasu, choć prawda była taka, że aktorzy po prostu źle się bawili w namiocie, a całość to tylko marketingowa ściema, która zdefiniowała nowoczesny internetowy trolling. Więc teraz włączamy trochę lepszy beat, bo Lanis w remiksie Ferdinanda Webera brzmi znacznie lepiej niż krzyki w lesie, a to jest ILISB w X-Vibe.

Marek z Pragi pisze, że w sumie nie dzwonisz do niego nie dlatego, że nie chcesz, tylko dlatego, że zapomniałaś, że w ogóle istniejesz. I wiesz co? To boli bardziej niż szczerość, której się nie spodziewałem. Nie wiem, czy to Don't Call Me Baby to twoja manifestacja niezależności, czy po prostu nie masz mojego numeru w kontaktach, ale w radiu X Vibe leci Saxena i niech to będzie nasz soundtrack do tej totalnej ciszy. Dla ciebie od kogoś, kto wciąż patrzy na telefon.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ten ekran, jakby miał ci wyjawić sens życia. A przecież wszyscy wiemy, że jedyne co z tego wyjdzie, to ból oczu i wspomnienia, których wolałbyś nie mieć. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć był tylko cyfrowym oszustwem, zlepkiem pikseli, który miał udawać przyszłość, a w rzeczywistości był po prostu upiornym facetem w garniturze wyciętym z kartonu. Najbardziej absurdalny moment nadszedł, gdy ktoś włamał się do nadajnika w Chicago i przez 1,5 minuty serwował widzom taniec gołej pupy z gumową maską, co do dzisiaj pozostaje totalnym obłędem nie do wyjaśnienia. Teraz niebiesko-czarni i Mamo nasza mamo w X-Vibe.

siedzisz tu ze mną w środku nocy, kiedy świat za oknem zdaje się być tylko kiepsko wyrenderowaną makietą, więc opowiem ci o roku 1997, kiedy to w filmie Piąty element kostiumograf Jean-Paul Gaultier zaprojektował dla Lili May te słynne bandaże, które w zasadzie nie zakrywały niczego, a mimo to ekipa techniczna spędziła setki godzin na dopasowywaniu każdego milimetra silikonu, żeby całość nie odpadła w trakcie kręcenia sceny, co jest szczytem absurdu, bo przecież nikt nie patrzył na błędy w montażu, kiedy na ekranie działo się takie wizualne szaleństwo, idealnie wpisujące się w rytm tego, co tu wyprawiamy. Więc niech ten basowy bit utrzyma cię w pionie, bo teraz Post Malone oraz 21 Savage i ich rockstar serwują ci dawkę energii w X-Vibe.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: O.

Marek z Radomia wysłał wiadomość do swojej żony Kasi, żeby zadedykować jej Living on Video od TransX. Bo od kiedy zamieszkali wewnątrz nagranej na kasetę VHS weselnej wideorelacji, ich życie stało się niezwykle płaskie i ciągle przewijają się do tyłu, a ten utwór idealnie oddaje ich codzienną walkę z magnetycznym szumem w radiu X-Vibe.

To było The Sound of Silence w wykonaniu Disturbed w X-Vibe. Wiedziałeś, że David Drayman, wokalista tego zespołu, jako nastolatek był wyrzucany z kilku szkół za buntowniczy charakter? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Vertical Horizon, więc nie przełączaj. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Apple X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Ona mówiła Needed Me, a potem puszcza If a Song Could Get Me You. No i bądź tu mądry, czy to terapia, czy już desperacja. Lepiej nie pytaj, po prostu słuchaj Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

byłaś fancy, ale teraz musisz udawać, że masz dobry humor i klaskać do Happy Song Clap Your Hands Remix. Życie to jednak niezły żart, nie? Radio X Vibe.

0: Lepiej są.
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

to była Abracadabra od Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś pisała teksty piosenek dla Britney Spears, zanim sama wyszła na scenę? To już czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wleci Jamiroquai. Zostań z radiem X-Vibe.

Bogusława z tej strony, ze Żółego Mięsa. Męczę się właśnie z dzieciakami przy lekcjach, więc potrzebuję czegoś na reset. Może być Umbrella od Rihanna, Jay-Z, bo tylko to nas uratuje w tym radiu.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: te złoto.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.
2: Hey Ming, I thought they were gonna be chicks at this.

0: I'll see you next year, man.
1: Get off that cake!
2: Wait, don't forget to shut the generator off.
1: I dropped my pencil.
3: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

0: it sound like a helicopter?
1: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.
2: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

Ask.

Najpierw problem, potem I love you. Klasyczny scenariusz rozwodowy w 3 minuty, co? Nie pytaj, gdzie podziała się reszta melodramatu. Radio X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość do kierowca srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, przez co do dziś za każdym razem, gdy widzę ten model, sprawdzam w lusterku, czy nie próbuje mnie znowu staranować, więc dedykuję mu Things Can Only Get Better od D-Rim, bo skoro gorzej już być nie mogło, to wierzę, że w końcu nauczysz się używać kierunkowskazów, a tymczasem w radiu X-Vibe leci właśnie ten optymistyczny kawałek dla ciebie, mistrzu prostej, od Marka. You can walk my path.

To był One More Night zespołu Maroon 5 w Radiu X Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine przed sławą pracował jako kelner w Johnny Rockets? Następne hity gra pokolenia X, a już za chwilę wjedzie Fallout Boy. Zostań z Radiem X Vibe.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe. Real for my soul, sister.

Usłyszałeś właśnie Dancing with a Stranger od Saxena i Emmy J. Wicks Vibe. Czy wiesz, że Saxena nagrała swój pierwszy utwór w domowej szafie, żeby wygłuszyć hałasy z ulicy? To już czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Brothers in Rhythm. Zostań z radiem Wicks Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, tu Mirosław z Zielonej Góry. Padam na twarz po całym dniu, ale muszę usłyszeć, no to Ironic od Alanis Morissette, żeby w ogóle przeżyć resztę wieczoru w tym Radio X Vibe.

najpierw Desperately Wanting miłość, a potem Like a G6 w drodze po kebaba. Trochę się pogubiłeś w priorytetach, stary. Ale hej, przynajmniej nie słuchasz podcastów o oszczędzaniu. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Polski X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro meant to be miało być nam pisane, to dlaczego teraz czujesz się hungry for love? Chyba czas przestać wierzyć w przeznaczenie i po prostu zjeść kanapkę. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Wild w remiksie No Angels, a ty słuchasz X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistki z tego zespołu wylosowano w programie telewizyjnym, co było początkiem ich kariery? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Gwen Stefani. Zostań z radiem X

Vibe. To jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z trzeciej nocy, gdy po raz kolejny próbowałam przekonać samą siebie, że zamówienie pizzy po północy to piękny błąd. Więc w radiu X-Vibe leci teraz Maroon 5 oraz Megan Thee Stallion w kawałku Beautiful Mistakes. Dla nocnego Marka od Marka. Smacznego!

powiedziałeś oui i myślałeś, że to francuski romans. A teraz musisz follow the rules i sprzątać ten bałagan. Życie to nie film, kolego. To tylko Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Kevin z Fruszkowa tutaj, uwalony farbą po uszy, bo maluje kuchnię i zaraz zwariuje, więc puść mi proszę Fate Into You od Massey Star, bo tylko to mnie uratuje w tym bałaganie.

to był Last Request Paolo Dutiniego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Paolo, zanim zajął się muzyką, pracował w Fish and Chips Shopie swojego ojca? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Holly Johnson. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Marek z woli wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale telefon zmienił słowo projekt na orgię, przez co teraz muszę się gęsto tłumaczyć z tego niefortunnego zaproszenia na jedną, jedyną noc. Więc w Radiu X Vibe leci Only One Night w wersji 12-calowej od The Hurricanes, bo ta pomyłka Marka dla jego szefa to chyba najlepszy dowód na to, że nawet w pracy trzeba uważać na to, co się klika.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było espresso od Sabriny Carpenter w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sabrina zaczynała karierę od dubbingu w bajkach Disneya? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Aerosmith. Już za moment w radiu

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Najpierw Party Rock Anthem, a teraz All Out Am I Self, czyli krótka historia o tym, jak po jednej zbyt drogiej kolejce w klubie kończysz w łazience z płaczem. Witaj w Radio Ego.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro Imma B ciągle powtarza, że dędzie, to chyba pora sprawdzić, czy two can play that game. Spoiler, w tej grze i tak wszyscy przegrywamy, ale przynajmniej lecimy dalej w Radio X Vibe. Drop it.

0: to był i Hastich, Nina Czuba i Czapo 102 w X-Vibe.
1: Wiedziałeś, że Nina zaczynała karierę jako dziecięca aktorka w popularnym serialu kryminalnym? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Altered Images. Zostań z radiem X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie. Tell me something I don't know.

Delilah wreszcie przestała knuć, ale najwyraźniej No More Tears, Enough is Enough to jedyne, co leczy kaca po takiej dramie. Serio, kto układał tę playlistę? Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Krzysztof z czwartego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego auto to eksponat w muzeum, bo zajmuje dwa miejsca parkingowe, więc dedykuje mu utwór I Just Died in Your Arms w wykonaniu The Palm Tree Boy, Tyrone Dixon i Deun, żeby wreszcie poczuł, że to on umiera z zażenowania przy każdej próbie parkowania. A wszystko to w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Down in the Park od Gary'ego Newmana w X-Vibe. Widziałeś, że gość w młodości pracował w sklepie z częściami do ciężarówek, zanim zajął się syntezatorami? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Lucas Graham w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Perfekt Eda Sheerana w X-Vibe. Widziałeś, że Ed napisał ten kawałek w domu Jamie'ego Foxa, korzystając z jego studia? To już tyle. Lecimy z następnymi hitami dla pokolenia X. Za chwilę Mollow i Ni to Onna. Zostań z radiem.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Piły pisze do nas, że jego sąsiad wreszcie zrozumiał, że liczenie gwiazd przez teleskop to strata czasu, bo przecież w tej piosence chodzi o czystą matematykę i pilne doliczenie się wszystkich punktów świetlnych na nocnym niebie, żeby w końcu wystawić rachunek za prąd całemu wszechświatowi. To absolutny klasyk o astronomicznej księgowości, więc niech mu tam dobrze liczy. W Radiu X-Vibe leci teraz One Republic i Counting Stars, a to wszystko dla sąsiada Marka od Marka, obyś doliczył się każdej gwiazdki przed świtem.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Wind of Change wiało tak mocno, że aż herc mi w kręgosłupie. Następnym razem ostrzegaj, zanim puścisz ten klimatyczny bełkot, dobra? Radio X-Vibe.

Same Love to niby głębokie przemyślenia, ale zaraz wpadamy w Around My Dream, czyli stan, w którym budzę się z krzykiem, bo śnił mi się twój ex. Totalny obłęd. Radio X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Bausa i Apache 207 w utworze Madonna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Apache 207, zanim zaczął rapować, grał w piłkę w czwartej lidze? Następne hity dla pokolenia X to James Morrison i Nelly Furtado. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa ma już dość tych ciągłych powiadomień o niedostarczonej paczce, które wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki, więc w dedykacji dla tych wirtualnych kurierów puszcza She's a Lady od SR&D, bo skoro w tytule jest dama, to może wreszcie ta wiadomość przestanie być tak nachalną natrętką, co właśnie wybrzmiewa w radiu.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Skoro One Call Away nie załatwiło Twoich problemów, to może czas na Open Your Mind Radio Mix i przestać wierzyć w cuda. Serio, wyluzuj. Radio X5.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Marek z trzeciego piętra przysyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zastawia wjazd na posesję, dedykując mu utwór Souvenir zespołu Orchestral Maneuvers in the Dark, bo może jak dostanie taką pamiątkę w postaci blokady na kołach, to w końcu nauczy się parkować zgodnie z przepisami, a teraz leci to w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Agadu zespołu Black Lace w X-Vibe. Wiesz, że ten numer był tak znienawidzony przez krytyków, że przez lata wygrywał rankingi na najgorszą piosenkę świata? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Turntable Rocker. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. Give it up for Naughty by Nature.

Lady Punk i ich Mniej niż Zero to wciąż klasyk. Choć przyznaj, że te skórzane kurtki z lat 80. dziś wyglądają na lekki akt desperacji. Skoro już jesteśmy przy tamtej dekadzie, warto wspomnieć, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, która wciągała skuteczniej niż dzisiejsze media społecznościowe. Ta obsesja na punkcie układania klocków idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, gdzie staramy się po prostu poukładać rzeczywistość w jakąś sensowną całość. Zamiast liczyć na cud, lepiej po prostu dać się ponieść spokojniejszemu nastrojowi. Teraz Veranda Live, Xer oraz Charlie Arthur i World Hold On w Radiu E.

czasem tęsknię za czasami, kiedy jedynym problemem był brak baterii w Walkmanie. You take the

gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.

mamy wiadomość od Marka z Siedlec, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo wreszcie po roku udało mu się namówić ją na wspólne przestawianie mebli w rytm tego konkretnego kroku tanecznego. W sumie genialny sposób na logistykę w kawalerce, co nie? A teraz w radiu X-Wipe Miami Sound Machine Konga dla sąsiadki od Marka.

Libianka w swoim People przypomina, że każdy czasem ma dość wszystkiego, co w sumie brzmi jak motto życiowe większości z nas po ciężkim dniu. A skoro już o dramatycznych zmaganiach mowa, to w 1987 roku świat oszalał na punkcie jednego filmu, w którym pewien gliniarz z Detroit bawił się w niezniszczalnego, co było równie absurdalne jak próby zrozumienia dzisiejszych trendów. Więc lepiej odpuść analizy i daj się porwać, bo zaraz w X-Vibe wjeżdża klasyk, przy którym nawet najbardziej sztywne diodra w okolicy zaczynają pracować jak należy. Zatem teraz In Excess i What You Need w X-Vibe.

To był All Falls Down od Kanye Westa i Celaena Johnson w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kanye w młodości pracował w sklepie Gap i wcale nie był tam najlepszym pracownikiem? To już następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Lady Gaga. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj. You're ready for me.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni śpiewali o 13, a ja zastanawiam się, czy w 1986 roku, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał o katastrofie w Czarnobylu, ktoś w ogóle wierzył w pechowe daty? Bo życie bywa znacznie bardziej brutalne niż zbiegi okoliczności w kalendarzu. Ta nostalgiczna nuta sprzed lat ma w sobie tyle optymizmu, że aż boli. Dlatego pora na coś, co idealnie pasuje do tego ciężkiego klimatu, w którym każdy z nas czuje się trochę jak bohater kiepskiego dramatu bez happy endu. Skoro już wpadłeś w ten melancholijny nastrój, nie ma sensu walczyć z rzeczywistością. Więc teraz Tom O'Dell i Another Love w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która wreszcie zrozumiała, że nie można tak po prostu stać w ogrodzie i gapić się na brzozy, bo to odstrasza klientów w jej warzywniaku. To totalny klasyk o trudach ogrodnictwa i niebezpieczeństwach związanych z obserwacją flory, więc zrozumcie powagę tej lekcji. A teraz w Radiu X Vibe 11 Pond Watching Trees dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

www.vibe.pl.

skoro Miley właśnie udowodniła światu, że potrafi kupić sobie kwiaty i przeżyć bez faceta, to chyba pora na mały powrót do rzeczywistości, w której dramaturgię budowano trochę inaczej niż w mediach społecznościowych. W 2008 roku świat wariował na punkcie tanich reality show, a Demi Lovato dopiero uczyła się, że bycie w Hollywood to nie tylko różowe okulary, ale i nieustanny chaos. Więc teraz sprawdzimy, jak brzmi ten cały Stokes X vibe za sprawą Demi Lovato i jej La La Land.

To był Pillow Talk Zeina w X-Vibe. Wiedziałeś, że on panicznie boi się wysokości? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Calvin Harris i Rihanna. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Krzysztof Krawczyk i Elvis Presley to zestawienie, po którym nawet najbardziej oporni zaczynają wystukiwać rytm oblat stołu. A przecież 1982 roku świat oszalał na punkcie pierwszej płyty kompaktowej. Co dowodzi, że ludzkość zawsze szuka nowych sposobów na uprzyjemnienie sobie wieczoru przy muzyce. Skoro technologia poszła naprzód, możemy przestać udawać, że nie lubimy współczesnych brzmień. Bo w radiu X-Vibe nie oceniamy za gust, tylko puszczamy to, co faktycznie da się słuchać bez bólu zębów. Zostawmy więc nostalgię dla tych, którzy boją się zmian. I sprawdźmy, jak Alessio oraz Nico i Vince radzą sobie w I Wanna Know, które zaraz rozleje się w głośnikach w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że piesze wycieczki do Memphis to jedyny sposób, żeby wreszcie przestała mu wtrącać się do ogródka. A teraz w Radiu X Vibe. Cher, Walking in Memphis. Dla teściowej od Marka.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo właśnie wyśpiewała wszystkie smutki świata. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że każdy z nas przechodził przez ten dramatyczny etap zdawania egzaminu na prawo jazdy. Choć w 1996 roku jedynym naszym zmartwieniem był fakt, że telefon stacjonarny w przedpokoju blokował dostęp do internetu przez modem, co było totalnym szczytem technologicznego sadyzmu. Więc odpuśćmy sobie te emocjonalne wywody i przejdźmy do konkretów, bo na parkiecie w X-Fight zaraz wjedzie coś, przy czym nawet najbardziej oporne nogi zaczną wystukiwać ten kultowy rytm. A zatem Inner City i Good Life w X-Vibe.

To było IO Technology w wykonaniu Revel Reese w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tego zespołu w wolnych chwilach jest profesjonalnym stolarzem? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment Fleetwood Mac. Zostań w radiu.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchacie radia X-Vibe. Witajcie, witajcie moi drodzy. Wybiła godzina 21, więc czas rozpocząć audycję Old and Gold w radiu X-Vibe. No cóż, w takim układzie przed nami dwie godziny, mam nadzieję, dość ciekawej muzyki, dość ciekawych propozycji. Na szczęście mogę wam od razu też powiedzieć, że nie jestem w studio sam. Jest ze mną Daria. I przez dwie godziny będziemy dla was prezentować piosenki, które... No właśnie...

0: www.ramówki.pl i w ten oto sposób, kiedy wejdziecie sobie w zakładkę ramówki, przekonacie się, że w czwartek, już w najbliższy czwartek wybrzmi rokowa propagacja w wykonaniu Marcina od 21 do 22.30. W piątek zupełnie inne oblicze Marcina, Funky House od 22 do 23. W sobotę Myśli Nieuczesane w wykonaniu Kasi od 22 do 23. W niedzielę tutaj jest delikatna zmiana, która jeszcze się nie pojawiła u nas na stronie internetowej, ale Ola poprowadzi audycję Dźwięki z Taśmy od godziny 20 do 22. Natomiast tydzień, poniedziałek, będzie otwierać Adrian i jego audycja Play of Beats, no a ja zamknę naszą ramóweczkę we wtorek od 21 do 23. Niezmiennie Old and Gold, moi drodzy. Droga Dario, jak to się poukładało, że wybrałaś pierwszą piosenkę? Cóż cię, że tak powiem, do niej zachęciło? Cóż tutaj było takiego, że to właśnie ten tytuł i ten wykonawca przekonał cię, aby wybrzmiał jako pierwszy?
1: Przypuszczam, że nie tylko ja, ale większość z nas będzie kojarzyła zespół Maneskin, no właśnie, z coveru pewnej fantastycznej piosenki, jaką jest Begin. Wykonali oni ją podczas włoskiego X-Faktora, a później nagrali ją na swój debiutancki mini-album Chosen. Wersja Maneskin jest znacznie bardziej agresywna i rockowa niż oryginał, który ma korzenie gdzieś tam w latach 60. Natomiast po wygranej zespołu w Eurowizji w maju 2021 roku użytkownicy TikToka zaczęli masowo przekopywać dyskografię Maneskin i tam właśnie trafili na ten numer. No i wówczas piosenka stała się wiralem, który w kilka dni trafił na pierwsze miejsca globalnej listy Spotify.
0: O, proszę. Oczywiście, zanim poznamy oryginał, pragnę, abyśmy w pierwszej kolejności posłuchali Maneskin, zespół Maneskin Begin, piosenka z 2017 roku.

0: Moi drodzy, mocne, przyjemne, rockowe brzmienie.
1: Tak jest. I nie wiem, czy wiesz, że dzięki tej piosence Maneskin dokonali czegoś, co dla europejskich zespołów rockowych, a już tym bardziej właśnie włoskich, jest niezwykle trudne, ponieważ podbili rynek amerykański. I ich singiel dotarł do 13 miejsca znanej listy przebojów i zyskał tam status wielokrotnej platyny.
0: Czyżby Billboard? Skąd wiedziałem? Z tego względu, że no, sam też prezentuję bardzo często piosenki, które miały przyjemność się pojawić w Billboardzie. Właśnie 100 najlepszych piosenek. No ale to już słuchacze wiedzą, nie będę się powtarzać i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja w ogóle po raz pierwszy usłyszałem piosenkę Begging w wykonaniu, ojejku, teraz sobie nie przypomnę, taki jeden duet bodajże chyba z Jamajki byli. Matkon bodajże? Nie.
1: No, bo chyba ci nie podpowiem.
0: O kurczę, ale mam dziurę w głowie. Ajajaj, a to było też gdzieś tam powiedzmy przy okazji, jak był You Can Dance bodajże, coś takiego. Jakiś taki duet chyba się pojawił, dwóch misiaczków. Którzy tańczyli do tej właśnie piosenki. Natomiast, żeby było jeszcze weselej, moi drodzy, sam początek, znaczy same korzenie piosenki Begging pochodzą z 1967 roku, czyli mamy tutaj przeskok dosłownie o ile? 50 lat. Równo 50 lat.
1: Niesamowite. Drugie życie.
0: Drugie życie, dokładnie. Mnie jeszcze nawet w planach nie było, kiedy powstała w ogóle ta piosenka w oryginale. Którzy wykonał właśnie Frankie Valli and the Four Seasons, moi drodzy. Jest to utwór skomponowany generalnie przez Boba Gaudio i Peggy Farine. Wydany po raz pierwszy jako singiel przez amerykański zespół Four Seasons, tak jak wspominałem, w 1967 roku. Początkowo zajmując 16 miejsce na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych, utwór zyskał popularność na brytyjskiej scenie w soul w latach 70. XX wieku. Begging, drugi singiel z albumu New Gold Hits zespołu Four Seasons z 1967 roku oznaczał powrót Gaudio jako autora tekstów Seasons, łącząc namiętny soulowy śpiew Frankiego Valliego z bardziej współczesnym brzmieniem zespołu. Czy jesteśmy ciekawi, żeby posłuchać oryginału?
1: I ja bardzo.
0: No to w takim układzie nie przedłużamy tej chwili. Frankie Valli and the Four Seasons w piosence Begging. Oryginał, 67 rok.

0: No właśnie, i wygląda to zupełnie inaczej, znaczy brzmi to zupełnie inaczej.
1: No, powiem ci tak, że przyznam się, że kiedy słuchałam oryginału, to miałam takie wrażenie, jakbym odkryła zupełnie inną piosenkę. Nie wiem, czy ty masz podobnie.
0: Tak, jak najbardziej. Chociaż cover, który ja usłyszałem, był bardzo zbliżony do oryginału, tylko, no wiadomo, troszeczkę bardziej taki był bitowy, a troszeczkę takie miał właśnie współczesne brzmienie. No, ale
1: wiesz,
0: no właśnie.
1: No, tutaj w tym oryginale zdecydowanie jest taka elegancja tych lat 60. Natomiast gdybym miała odpowiedzieć zupełnie prywatnie, która wersja trafiła do mnie bardziej, no to ja jednak wybrałabym Maneskin. No, ich wykonanie dla mnie ma więcej energii takiego pazura.
0: To zdecydowanie. Tu muszę się zgodzić, pomimo tego, że gdzieś tam powiedzmy w mojej duszy bardziej gra rock. No tak, no, tu się zgadzam, że rzeczywiście tutaj w Maneskin słychać tego pazura, słychać tą...
1: To
0: mięso takie skwierczące, tak, na grillu.
1: tak wszyscy pozwolę. Lubimy grilla.
0: Tak, dokładnie. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o oryginał, no tutaj też moim prywatnym zdaniem nie odstaje. Jest też pewnego rodzaju dynamika właśnie charakterystyczna dla drugiej połowy lat 60., tak jak wspomniałaś. I no, dzisiaj myślę, że też spokojnie by się ta piosenka obroniła wśród niektórych środowisk. Można byłoby to tak?
1: Myślę, że tak, zdecydowanie.
0: Dobrze, następna piosenka, z którą przyszłaś do studia.
1: No to chyba moja jedna z najukochańszych.
0: Ale mówimy teraz o oryginale, czy mówimy o...
1: Czy ja już mam to zdradzić? Co wolę bardziej?
0: Jeżeli preferujesz, to jak najbardziej.
1: No to zdradzę już to na samym początku, że oryginał dla mnie jest po prostu nie do zastąpienia.
0: No i tutaj muszę się chyba z tobą zgodzić. Jednak.
1: Myślę,
0: chciał,
1: że... No właśnie, ikona, która ją wykonuje, tą piosenkę, którą zaraz tutaj usłyszymy, no, nie da się jej chyba zastąpić, tak? Mimo wszystko, słuchając coveru, widzę konkretnie tą jedyną postać, ten głos słyszę i no, ciężej mi się tutaj, wiesz, tak...
0: Przełamać w stronę coveru.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Okej. To słuchajcie, nie trzymamy was dłużej w niepewności. Cover, który usłyszymy za chwileczkę, bo taką mniej więcej formę przybraliśmy, że najpierw będzie współczesna, gdzieś tam powiedzmy piosenka, bądź no, generalnie cover, i będzie to zespół Bad Wolves.
1: Mm-hmm.
0: Tytuł piosenki Zombie.
1: Zombie, tak jest.
0: Zombie. Piosenka z 2018 roku. Czemu akurat ta propozycja?
1: No słuchaj, no, są takie utwory, których nie da się słuchać zupełnie obojętnie. I myślę, że właśnie Zombie do nich należy. Wersja Bad Wolves jest cięższa, mocniejsza, taka bardziej współczesna, ale no generalnie nie gubi tej emocji oryginału, to myślę, że nie można im tego odmówić. Natomiast mam takie poczucie właśnie, że dobry cover no też nie powinien być kopią oryginału. Zgadzasz się ze mną?
0: Jak najbardziej.
1: No właśnie, powinien opowiedzieć tą samą historię, ale takim własnym głosem, że tak się wyrażę. No i myślę, że tutaj dokładnie to się wydarzyło.
0: Tak, dla porównania, oczywiście Zombie w oryginale wykonuje zespół Cranberries,
1: tak,
0: The Cranberries, Żurawinki.
1: Tak jest.
0: Tak więc no tutaj mamy, ojku, nie wiem jak nawet zaklasyfikować The Cranberries, czy bardziej jako pop, czy bardziej właśnie jako taki rockowy zespół? Ciężko mi jest, kurczę, ich tak określić.
1: No, powiem ci sama, nie wiem jak tutaj ugryźć ten temat.
0: Ale tak wracając do zespołu Bad Wolves.
1: Tak, ale właśnie tak. Taka ciekawostka, bo nie wiem, czy wiesz, że Dolores była generalnie bardzo zachwycona wersją w ich wykonaniu i nawet zgodziła się osobiście dograć do niej swój wokal.
0: Dowiedziałem się o tym dopiero, kiedy się przygotowywałem do audycji.
1: No więc właśnie. No i ta sesja, słuchaj, nagraniowa była gdzieś tam zaplanowana w styczniu w Londynie, no ale niestety dokładnie tego samego dnia, na kilka godzin przed wejściem do studia, Dolores tragicznie i niespodziewanie zmarła, prawda?
0: Zasnęło jej tam chyba w wannie.
1: No, tak.
0: Mając plus minus 3 promile.
1: No cóż, życie gwiazd jest bujne.
0: Oj, dokładnie. I bardzo wyboiste.
1: No i wtedy, słuchaj, ten wstrząśnięty zespół postanowił wydać już utwór bez jej wokalu, ale jako taki oficjalny hołd właśnie dla niej. No i też podjęli taką, myślę, słuszną decyzję, że cały dochód ze sprzedaży tego singla i streamingu przekaże dzieciom Dolores.
0: Wow. To tego nie wiedziałem. No to ładny
1: gest.
0: Bardzo ładny gest.
1: Tak jest.
0: Ale do ładnych informacji się, kurczę, dokopałaś.
1: Ach, jaj, bo wiesz, no takie ciekawostki to ja lubię.
0: Tak, jeszcze tylko pozwolę sobie powiedzieć, że jeżeli mowa o zespole Bad Wolves, jest to zespół heavy metalowy.
1: Tak jest. No, dokładnie. Więc to też jest bardzo ciekawe połączenie, no nie? Że, że się zabrali za ten numer. To jeszcze powiem jedną ciekawostkę, nie wiem, czy też się do niej dokopałeś, ale w oficjalnym klipie pojawia się aktorka, która jest w całości pomalowana na złoto,
0: tak.
1: Co było bezpośrednim nawiązaniem właśnie do, wiesz, oryginalnego teledysku, prawda, z okay. Dolores. Z którego roku? 94 chyba.
0: Tak, 94.
1: No i z kolei właśnie tutaj już w tym teledysku Bad Wolves aktorka próbuje dotknąć wokalisty zespołu przez szklaną szybę, na której ostatecznie zostaje właśnie wypisana data śmierci Dolores.
0: Aż mam ciary.
1: No ja też. Warto zobaczyć, naprawdę.
0: To słuchajcie, ja nie przedłużam tej chwili w takim układzie. Zapraszam do posłuchania coveru zespołu Cranberries. W wykonaniu oczywiście Bad Wolves, piosenka Zombie. I jest to cover z 2018 roku.

0: Mocno.
1: Mocno, zdecydowanie.
0: Rockowo? Metalowo?
1: No właśnie, nie wiem, czy bardziej rockowo, czy metalowo.
0: Ja bym chyba jednak został przy rocku. Bo to jednak pod metal... Pomimo tego, że grupa metalowa, czy heavy metalowa...
1: No, trochę było... Też tego klimatu słychać, zdecydowanie.
0: No, oczywiście, że tak. No, w szczególności gitara mocna.
1: Tak jest.
0: Ale nie nachalna.
1: No właśnie, czyli jednak delikatnie.
0: Czyli jednak delikatnie. Dobra, trzymamy się w takim układzie rocka. Kiedy słuchaliśmy razem piosenki, powiedziałeś, że jest ten pazur, jest moc, jest siła, jest odpowiedni przekaz, ale właśnie nie było tych ciar.
1: Nie było.
0: Nie było?
1: Nie.
0: Ja się tak zastanawiam, czy kurczę nasi słuchacze mieli ciary słuchając tej piosenki, bo rzeczywiście dało się usłyszeć troszeczkę tego ducha, który tchnęła Dolores, świętej pamięci. Oczywiście, moi drodzy, kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji. Możecie tutaj sobie pozwolić na otwartą dyskusję. No my jesteśmy jakby co do waszej dyspozycji w kąciku marudzenia. Ale właśnie, jestem ciekawy, jak odbierzecie teraz właśnie po tej mocnej rockowej wersję właśnie oryginalną, Żurawinek, moi drodzy. A cóż wiemy na temat zombie, jeżeli chodzi o Żurawinki? Generalnie powstała jako piosenka protestacyjna irlandzkiego zespołu rocka alternatywnego. No i cóż, został napisany przez wokalistkę właśnie, Dolores O'Riordan. Dolores.
1: Przez Dolores, tak, przez Dolores. Skróćmy to. Ja też mam zawsze problem z wypowiedzeniem nazwiska, więc
0: O'Riordan. Nie wiem, nawet nie wiem, kurczę, jak przeczytać nazwisko. Wstyd u redaktora początkującego, trudno. O młodych ofiarach zamachu bombowego w Warrington w Anglii podczas kłopotów w Irlandii Północnej. Piosenka została wydana 19 września 1994 roku przez Island Records jako główny singiel z drugiego studyjnego albumu The Cranberries, No Need to Argue. Krytycy opisali zombie jako arcydzieło alternatywnego rocka z przesterowaną gitarą w stylu grunge i wykrzykiwanym wokalem, co jest nietypowe dla innych dzieł zespołu. No właśnie. Wiedziałaś?
1: Tak. No wiesz, zdecydowanie Dolores była bardzo poruszona tą kwestią, bo jak usłyszała właśnie w telewizji o tragedii, o śmierci dwóch chłopców bodajże, to była taka sytuacja i widziała też tą gorycz, wiesz, ten ból matek, tak? Więc no to było tak mocne i silne uderzenie, które spowodowało, że ona... No w ten sposób przelała swoje emocje.
0: Ale z tego, co pamiętam, też właśnie w samym teledysku pojawił się taki malutki chłopiec, chyba w roli aniołka.
1: Tak.
0: O ile mnie pamięć nie myli. A i znowu na samym dysku te ciary.
1: No
0: widzisz? Ja też. No i właśnie, to są te ciary.
1: Nie musimy tego słuchać, żeby już te ciary były.
0: No i dokładnie.
1: To jest niesamowite. Dokładnie. To jest niesamowite. A nawet nie wiem, czy właśnie wiesz, że... Panie redaktorze, pan powiesz... Ładnie.
0: Island Records.
1: Tak jest. Że na początku to oni byli przerażeni, kiedy usłyszeli w ogóle utwór przygotowany właśnie przez Dolores. No i spodziewali się, wiesz, że przyniesie kolejny jakiś radiowy hicior o miłości, a tu jednak taki polityczny, ostry manifest muzyczny. No i obawiali się, że ta piosenka może wywołać skandal i zostanie zbanowana w Wielkiej Brytanii. Dlatego producenci oferowali Dolores aż $1 000 000, żeby zmieniła tekst albo w ogóle zrezygnowała z wydawania tego utworu. No na co, na szczęście myślę, ona się nie zgodziła.
0: I myślę, że to była bardzo dobra decyzja.
1: Tak, bo dziś nie mówilibyśmy o tych ciarach, których
0: tak,
1: po prostu dostajemy, a jeszcze nie słuchając tego utworu.
0: Powiem ci, że to jest przerażające, że... Tak, z jednej strony dla nas tak niepotyczną kwotą, jaką jest $1 000 000, tak. Zresztą na tamten czas, na lata 90, zgadza też się. To były wcale niemałe pieniążki, ale jednak potrafiła powiedzieć nie i...
1: No być wierną sobie,
0: idei.
1: Prawda?
0: Tak.
1: To jest duża odwaga i chwała jej za to.
0: Tak jest, bo dzięki temu mamy właśnie Zombie z 94 roku, który wybrzmi teraz?
1: Bardzo proszę.

0: Pierwsza przerwa muzyczna za nami. Pierwsza? Czwarta.
1: Kto
2: zobacz, szczęśliwi czasu nie liczą.
0: Absolutnie. Oczywiście, że nie. No ale właśnie, kurczę, ledwo piosenka zaczęła wybrzmiewać i czuć było właśnie te przysypowiowe ciary.
2: Słuchaj, no myślę, że to nie jest piosenka, którą się po prostu śpiewa. Ją się przeżywa. Tak uważam.
0: O, ładnie powiedziane.
2: O, widzisz. Złota mi się trafiła.
0: Tak. No, właśnie.
2: I dlatego właśnie ja zdecydowanie wybieram oryginał. Dolores ma w głosie coś, czego po prostu no, nie da się podrobić.
0: Tak, to prawda.
2: Wiesz, taka surowość, te emocje takie głębokie i taki lekko niepokojący klimat.
0: W tej piosence?
2: Tak.
0: No zdecydowanie.
2: Właśnie o to mi chodzi, nie?
0: Mhm. Bo rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod lupę inne piosenki Żurawinek, to jednak da się wyczuć troszkę inny klimat. Natomiast tutaj czuć tę wagę.
2: I coś takiego niesamowicie przeszywającego. No przynajmniej ja osobiście tak zdecydowanie mam. No
0: czary.
2: I uważam, że Zombie bez Dolores
0: to nie zombie.
2: Już nie do końca ta sama historia.
0: Tak, zdecydowanie. No, nic dodać, nic ująć. Ja się mogę tylko i wyłącznie pod tym podpisać.
2: Bardzo się cieszę, że jesteśmy tacy zgodni. Oby tak dalej.
0: Tak. No to teraz zobaczymy, czy będziemy zgodni. Również jesteśmy w roku 1994 i tutaj, no powiem wam, że no, i wam i tobie, moja droga, Dario, że no, ja w ogóle przez bardzo długi czas nie miałem świadomości, że zespół Nirvana ma tak dużo coverów na swoim koncie.
2: Tak, tego też nie wiedziałam, powiem szczerze.
0: Dopiero z czasem, gdzieś, kiedy rozwijałem w sobie pasję muzyki i ten tak dalej, wtedy się dowiedziałem, że Joe Cocker bardzo dużo ma coverów. Phil Collins też parę coverów nagrał, o czym też w ogóle nie miałem świadomości. No a właśnie Nirvana to przede wszystkim głównie. Tak chyba stawiałbym, że 60-70% ich piosenek?
2: No widzisz, i ja też nigdy tak ich nie postrzegałam. Nirvana to taka wizytówka sama w sobie, prawda?
0: I to jest właśnie ten bunt lat 90.
2: Tak.
0: Zdecydowanie. Znaczy, wiadomo, że tam się bardzo dużo nielegalnych rzeczy odbywało. Wiem, bardzo wymownie to zrobiłem.
2: Tak, pomijmy to milczenie.
0: Dokładnie.
2: Chwilą ciszy.
0: Dokładnie. Ale piosenka, którą wybrałaś jako coverek, to The Man Who Sold the World. Fenomenalny koncert. To trzeba rzeczywiście przyznać zespołowi Nirvana, bo to był MTV Unplugged.
2: Zgadza się, z 93.
0: Tak, na samą myśl też mam ciary.
2: Faktycznie? Jej.
0: No.
2: Ileż tu emocji.
0: Dokładnie. Ale no cóż się dziwić, kiedy pojawia się fenomenalna piosenka, emocje same się pojawiają.
2: No, jedno z najsłynniejszych wykonań na żywo w historii rocka.
0: Tak. Oni byli chyba jednym z pierwszych zespołów. Nie wiem, ile tam było dokładnie przed nimi. Właśnie, jeżeli macie jakąś taką informację, oczywiście kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji. Możemy tutaj się oczywiście jak najbardziej wymieniać też informacjami, swoją wiedzą. Możemy się dzielić, możecie się dzielić z nami jak najbardziej. No i cóż więcej możemy powiedzieć na temat tej piosenki? Masz tam jakieś ukryte ciekawostki, coś?
2: No, generalnie myślę, że wersja Nirwany brzmi właśnie niezwykle tak boleśnie, tak surowo.
0: To jest dobre określenie, to jest dobre słowo.
2: Patrz.
0: Surowo.
2: Jednak trafiam czasem.
0: Kurde, ty cały czas trafiasz.
2: Co wiesz, co jeszcze dodatkowo po śmierci Kurta, tak? W 94, jak się nie mylę.
0: Tak.
2: No, zyskało w oczach fanów taki wręcz proroczy i niemal mistyczny wymiar. Teraz dopiero powiało.
0: No, i grozą.
2: Ojej. Myślę, że warto puścić utwór i może przesłuchajmy tego wspólnie.
0: Dobrze, no to w takim układzie. Na prośbę, żądanie?
2: No prośbę. No.
0: Prośbę, dobrze.
2: Delektujmy się tym.
0: Dobrze, delektujmy się. Zespół Nirvana, rocznik 94 i piosenka The Man Who Sold the World.

0: That was a David Bowie song.
1: I didn't screw it up, did I?
0: Okay, but here's another one I could screw up.
2: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
3: Yeah, you should do it by
2: yourself. Do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
2: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
4: Nirvana, Kurt Cobain, niestety świętej pamięci i ten fenomenalny koncert.
5: Tak jest. A oryginał zasięgnięty od?
4: Davida Bowie.
5: A, no właśnie.
4: Rocznik 70.
5: Słuchaj, no ja myślę, że to jest najfajniejsze w muzyce, kiedy artyści inspirują się sobą wzajemnie i tak wręcz przekazując sobie te piosenki jak taką pałeczkę w sztafecie.
4: O,
5: dobre porównanie?
4: Bardzo sportowe. Dobre porównanie. Sportowe, dokładnie. Tak się właśnie zastanawiam czasami, czy też jakieś takie zdrowe, niezdrowe, znaczy zdrowa, niezdrowa rywalizacja pomiędzy wokalistami, piosenkarzami, czy zespołami się pojawia. Wiem, że to taki...
5: śliski temat.
4: Śliski temat, tak, ale wiem, tak pozwolę sobie odskoczyć na chwileczkę od muzyki. Wiem, że na przykład właśnie w latach 80. była taka rywalizacja pomiędzy Arnoldem Schwarzeneggerem a Sylwestrem Stallone.
5: No i jakbyś mnie tutaj zapytał, kogo wolę, to powiem ci, że będę popierać mojego męża, jest Rocky.
4: Rocky.
5: Rocky.
4: Okej.
5: Okay. 100%.
4: Czyli Sly.
5: A,
4: no proszę. Ja od dziecka, muszę się przyznać z ręką na sercu, to mój tata wykonał dla mnie specjalnie. Była kiedyś taka gazeta o nazwie Popcorn.
5: Pamiętam.
4: Tak.
5: Kolekcjonowałam.
4: Ja niestety nie, ale moje kuzynki tak.
5: A, widzisz.
4: I właśnie od moich kuzynek dostałem plakat Arnolda Schwarzeneggera.
5: Mm-hmm.
4: Scena z filmu właśnie Terminator 2, gdzie Arnie ze swoją sławetną strzelbą, którą gdzieś tam, powiedzmy tak, w charakterystyczny sposób przeładowywał. I na tle cała masa płomieni. O Jezu, kurde.
5: Znowu ciary. Jejku.
4: I to wisiało w centralnym miejscu, że tak powiem, w moim pokoiku 3x3,50 i...
5: I pamiętasz to do dziś.
4: I pamiętam to do dziś, tak, dzięki
5: to
4: mojemu
5: tacie.
4: To była właśnie ta perełka. Byłem zafascynowany po prostu muskulaturą Arniego i powiem ci, że kuzynki kiedyś mi zadały pytanie, czy będę kiedyś taki silny jak Arnold. No, mówię, oczywiście, że tak, będę przewracać samochody. Coś poszło nie tak.
5: Nie, słuchaj, bardzo tak. Przecież myślę, że jesteś w stanie przewrócić samochód, słuchaj.
4: Tak, restauraka na pewno.
5: I wystarczy. Krzywdy sobie nie zrobimy.
4: Dokładnie. Ale wracając oczywiście do muzyki. The Man Who Sold the World. To w oryginale wykonuje David Bowie. I mamy tutaj rocznik 1970. David Bowie, angielski muzyk. Wiedziałaś w ogóle, że wcześniej David Bowie był modelem?
5: A nie wiedziałam.
4: A, widzisz.
5: To mnie teraz zaskoczyło.
4: A, no, był modelem i właśnie później skręcił troszeczkę w stronę muzyki. Tak. Ale to chyba bardzo krótko był, z tego co pamiętam. A, już ciężko sobie przypomnieć.
5: No, generalnie zawsze mi się kojarzył z takim artystą, co wyprzedzał swoje czasy, wiesz?
4: Tak, był w swoim czasie, myślę, że on był taki bardzo awangardowy.
5: Tak.
4: Bardzo odważne stylizacje.
5: Tak.
4: Peruki, makijaż, w ogóle sam styl. Coś niesamowite. Rzeczywiście, no, wybiegał bardzo mocno poza gdzieś tam ramy swoich lat świetności, czy właśnie swojej twórczości.
5: No i właśnie myślę, że wykonując ten utwór, to było w nim coś takiego i niepokojącego, i troszkę tajemniczego.
4: On generalnie miał taką chyba naturę nawet tajemniczą.
5: No, tak, tak.
4: Bardzo chyba sobie cenił swoją prywatność, o ile mnie pamięć nie myli. Ale kurde, no właśnie.
5: No i właśnie. Dlatego po tylu latach wciąż brzmi bardzo interesująco.
4: Tak jest. A generalnie utwór The Man Who Sold the World został wyprodukowany przez Tonego Viscontiego i został nagrany w Trident and Advision Studios w Londynie w maju dokładnie 70 roku, pod koniec sesji nagraniowej albumu. Bowie nagrał swój wokal ostatniego dnia miksowania albumu, odzwierciedlając jego ogólnie lekceważące nastawienie podczas sesji. Muzycznie utwór opiera się na kolistym riffie gitarowym Micka Ronsona. Ten psychodeliczny utwór rockowo-hardrockowy ma zagadkowy i sugestywny tekst inspirowany licznymi wierszami, w tym Antigonish Williama Hughesa Mernsa z 1899 roku. Wokale Bowiego są mocno fazowane i określone jako przejmujące.
5: No właśnie.
4: No właśnie. Dobrze, w takim układzie zobaczmy, przekonajmy się na własne uszy, jak bardzo przejmująco brzmiał David Bowie w piosence The Man Who Sold the World, wydanej w maju 70 roku.

0: Hop, hop, hop. I za nami kolejna piosenka. David Bowie czy Nirvana?
1: No cóż, powiem tak. Oryginalna piosenka Bowiego z 1970 roku. Mhm. Ona była taka niszowa. Mało znana szerszej publiczności. Serio. I dopiero po tragicznej śmierci Cobaina Bowie tak żartował z goryczą jednak, że przez długi czas po występie Nirwany, słuchaj, podchodzili do niego po koncertach młodzi ludzie i gratulowali mu pisania świetnego coveru piosenki Nirwany. Rozumiesz? W drugą stronę, tak? No i... No jakbyś ty się czuł w tym wydaniu, no.
0: Och, och, ty młody ignoranto.
1: O właśnie, no.
0: Ignorancie, przepraszam bardzo. Nie ignoranto, tylko ignorancie, no wiesz. Polska język, trudny język.
1: Tak jest, no wiesz, w moim takim odczuciu Cobain jak śpiewał to, to wręcz jakby walczył o życie, nie wiem, takie, no takie mam... Znaczy, uczucie, że brzmienie tej gitary na koncercie, właśnie mówię tutaj tym Unplugged, mm-hmm. prawda? On tworzył taki bardzo intymny, mroczny klimat.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Oj, tak.
1: I tego brakuje mi w oryginale.
0: Tak. Tu się zgodzę. Aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli chodzi o lata 70. i pomysł na tę piosenkę Davida Bowiego, autentycznie da się wyczuć ten psychodeliczny klimat, który też temu nadał. I wiadomo, że miał ograniczone środki, ograniczone możliwości, jednak na tamten czas udało mu się to osiągnąć. No właśnie, jeżeli chodzi o odbiór, no podejrzewam, że ciężko mu było znaleźć jakąś taką szerszą publiczność, szerszą grono odbiorców do tego.
1: No cóż, no słuchaj, wersja mimo wszystko Nirwany
0: bije,
1: ma duszę i chwyta za serducho.
0: Tak, ja pamiętam jeszcze w ogóle samo nastawienie Cobaina podczas tego koncertu i rzeczywiście on niesamowicie się wczuwał w każdą jedną piosenkę, którą tam prezentował. A tutaj, no, naprawdę było coś niesamowitego. Tu widać było po prostu i skupienie, i jego całego właśnie w tej piosence.
1: Czyli co, też jesteśmy dalej zgodni?
0: Nadal jesteśmy zgodni, tak.
1: Fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy.
0: Nic się nie zmieniło.
1: Współpraca idzie jak po maśle.
0: Zbyt łatwo. Ale zobaczymy, czy tak samo łatwo nam pójdzie przy kolejnej piosence, moi drodzy. Rocznik 1991. Miałem wtedy lat 7. No... I wtedy mój brat przyszedł na świat w 91 roku. I Guns N' Roses nagrali piosenkę Knocking on Heaven's Door.
1: Cudna piosenka, cudna.
0: Tu się zgadzam, jak najbardziej się zgadzam. Ja przez bardzo długi czas, tak na dobrą sprawę w ogóle chyba, nie wiem, to jest kwestia, nie wiem, może z 10-15 lat maksymalnie, kiedy dowiedziałem się, że to był cover, bo w oryginale wykonywał to Bob Dylan.
1: Zgadza się. Ale powiem ci, że ja chyba... też gdzieś tam w moim takim mniemaniu to był oryginalny wykonawca,
0: tak,
1: wiesz?
0: Tak, tak, tak.
1: I to też takie zaskoczenie w sumie.
0: O Bobby Dylanie powiemy za chwileczkę, natomiast skupimy się teraz na właśnie coverze Gunsów. Rocznik 87. Amerykański zespół hard rockowy Guns N' Roses zaczął wykonywać trasę. Znaczy nie trasę, tylko wykonywać tę piosenkę generalnie podczas trasy koncertowej. No i tak się później poukładało, że gdzieś chyba ta piosenka chwyciła. No i pojawiła się na 12-calowym singlu Welcome to the Jungle w tym samym roku. No a w 90. nagrali i wydali wersję studyjną do ścieżki dźwiękowej filmu Days of Thunder, która osiągnęła 18 miejsce na liście Billboard Album Rock Tracks w USA i 56 miejsce na kanadyjskiej liście RPM 100 Hit Tracks. Boom.
1: Pięknie to zabrzmiało.
0: Dziękuję.
1: Brawa.
0: FM Radio.
1: Super.
0: A coś od siebie o piosence masz? Czy wszystko powiedzieliśmy?
1: Słuchaj, no cóż mogę dodać? Myślę, że takim fajnym wydarzeniem było, kiedy zespół wykonał ją na stadionie Wembley podczas koncertu ku czci Freddiego Mercurego.
0: O, to było wtedy.
1: I w trakcie utworu Axl Rose wygłosił właśnie wówczas słynne przemówienie do tłumu, apelując o bezpieczny seks, można już to teraz powiedzieć.
0: No i 22.
1: walkę z AIDS, co nadało tej piosence zupełnie nowe, takie głębokie znaczenie dla całego pokolenia.
0: No tak, bo Freddy wiódł bardzo rozrywkowe życie. Można to tak delikatnie ująć, myślę.
1: Ale któż gwieździe zabroni?
0: Oj tak. Nie, no, Freddy, o Freddym to też można książki pisać. Chyba ktoś napisał jakąś książkę o Freddym. czy nie?
1: No, znam też jednego fana, Frediego.
0: Męża twego.
1: Tak, dokładnie. No,
0: wie co dobre.
1: Myślę, że mógłby tu kilka ciekawostek sprzedać nam wszystkim.
0: A, to w takim układzie...
1: Trzeba go zaprosić.
0: No, nie ma wyjścia, będę musiał. Właśnie. W takiej sytuacji, w takiej sytuacji.
1: I wtedy poświęcisz po prostu audycję tylko...
0: Frediemu.
1: Tak jest.
0: Aż taką ma wiedzę, Mateusz?
1: Przygotuję się.
0: Dobrze.
1: Powtórzy co nieco.
0: Tylko, że jak przyjdzie z encyklopedią.
1: To będzie tylko on mówił, a ty będziesz przytakiwał.
0: Tak. I wciskać będę guziczki wtedy. Ale to ma najpierw Mateusz. Przyjmij zaproszenie i poprowadzimy coś razem. Nie wiem, posłuchamy razem?
1: Zdecydowanie.
0: Guns N' Roses?
1: Tak jest.
0: Pukając do nieba drzwi, rocznik 91.

0: Axl Rose i Guns N' Roses. Spluwy i róże.
1: Spluwy i róże.
0: Tak.
1: Mhm. Czyli i słodko.
0: I słodko, i gorzko.
1: I gorzko jednocześnie.
0: I przyjemnie.
1: I trochę wystrzałowo.
0: Oj tak. Było wystrzałowo? Było wystrzałowo.
1: Było.
0: Musiało być.
1: Axl. Nie do podrobienia.
0: Nie. Ale pozwolę sobie, na jedną malutką uszczypliwość sobie mogę pozwolić.
1: Proszę.
0: Axl, zrzuć trochę kilo. Kiedyś widziałem właśnie jakiś podpis. Był właśnie Axl Rose i jeszcze jeden, że tak powiem, nie wiem, czy obok niego Mickey Rourke nie siedział, ten aktor właśnie,
1: ja
0: który przeszedł pierdylion operacji plastycznych i wygląda obecnie jak monstrum. Że generalnie oni w pewnym wieku wyglądali jak dwie lesbijki.
1: Ale ładnie ich ktoś porównał, naprawdę.
0: No, pięknie. No ale siedziały takie dwie siroty obok siebie. No i komentarz sam się po prostu cisnął. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić, jeżeli są fanki oraz fani Mickey'ego Rourke'a i Axla Rose'a.
1: Tak jest.
0: Przepraszam najmocniej, ale no, trzeba czasami właśnie też złapać troszeczkę dystansu. Dobrze, poznaliśmy cover Gunsów, a w oryginale, tak jak wspominaliśmy przed przerwą muzyczną, Bob Dylan i rocznik 73. Też mnie jeszcze w planach nie było.
1: Mnie chyba też. A może już myśl kiełkowała w czyjejś
0: a
1: głowie?
0: A któż to wie, któż to wie. Tego się nigdy nie dowiemy. Moi drodzy, no właśnie, Bob Dylan. Niezwykle skryty, niezwykle cichy, wycofany, niepewny siebie artysta, co też miało miejsce, było doskonale pokazane podczas wykonywania piosenki We Are The World, gdzie było to aranżowane przez, o Jezus Maria, on się nazywa taki charyzmatyczny, niezwykle wokalista afroamerykański. Tak, poprawność
1: zadajesz
0: polityczna.
1: Zadajesz mi zagadki, jestem nieprzygotowana.
0: Lionel Richie.
1: Lionel,
0: dokładnie. I tam właśnie, przez to, że było tak dużo wybitnych artystów, no właśnie Bob Dylan gdzieś złapał takiego, znaczy bardzo się wycofał i jakby zablokował. I ciężko mu było wykonać partie, które były mu powierzone wtedy. Ale no, cały czas, po dziś dzień, uchodzi za jednego z najbardziej wybitnych artystów swojej epoki.
1: Wiesz, ja generalnie lubię też takie produkcje bez jakichś wielkich fajerwerków, tylko właśnie ten głos, melodia, historia. No i Dylan pokazał, że czasami nie trzeba robić wiele, żeby stworzyć utwór, który zostanie z ludźmi na pokolenia.
0: No, no dokładnie.
1: A potem inni artyści mogą go sobie używać i opowiedzieć po swojemu.
0: Dokładnie. Co jest ciekawe, oryginał Boba Dylana trwa chyba coś w okolicach 2,5 minuty, natomiast piosenka, którą usłyszeliśmy przed chwileczką, 5,5 minuty, ponad nawet.
1: No właśnie.
0: No, Axl przeciągnął to, co najlepsze, wydobył chyba samo złoto, no i oprawił
1: esencja
0: diamentami. Tak,
1: jest.
0: Tak. To, co gdzieś tam powiedzmy Bobiemu, Robert Dylan. Bo Bob to jest skrót od Oberda.
1: Tak jest. No, ale... Robek.
0: Robcio.
1: Robek, Bobek. Dobrze, to też było nie na miejscu.
0: Aj tam. Tu możemy sobie pozwolić na totalny luz, że tak powiem, kto nam zabroni. Moi drodzy, w takim układzie, cóż wiemy o Knockin' on Heaven's Door? Jest to no, Bob Dylan, no, amerykański piosenkarz i autor tekstów. Napisana w ogóle na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Pat Garrett i Billy the Kid z 73 roku. Wydana jako singiel 2 miesiące po premierze filmu, stała się światowym hitem, docierając do pierwszej dziesiątki list przebojów w wielu krajach. Utwór stał się jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych utworów Dylana po latach 60. XX wieku, a jego nagrania zaowocowały nagraniami m.in. Erika Claptona w usłyszanych Guns N' Roses,

0: przed chwileczką i Randy'ego Crawforda.
1: Cudnie.
0: Cudnie.
1: Podsumowanie.
0: Tak.
1: Tematu.
0: Jesteśmy gotowi na oryginał?
1: Ja jestem.
0: Jeżeli jesteście gotowi, możecie w kąciku marodzenia napisać tak. Tak? Dobra, no to dobra, no jak tak, to tak. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, rocznik 73.

0: No właśnie, i tu jest dylemat.
1: No jest.
0: Cover czy oryginał?
1: Powiedz ty pierwszy. Mam zacząć, rozumiem.
0: Znaczy nie, wiesz co, generalnie ja się biję z myślami, bo zarówno i cover, jak i oryginał jest wręcz fenomenalny. Są różne od siebie jak dzień
1: tak.
0: i noc.
1: No zdecydowanie.
0: Ale i jeden, i drugi jest...
1: Ma klimat.
0: Ma klimat. I jest na pewno ponadczasową piosenką.
1: I dobrze się słucha obu.
0: Tak. Na różne, że tak powiem, sytuacje, bolączki, niebolączki, tak. na, nie wiem, chwilę skupienia, refleksje, cokolwiek. Jedna właśnie i druga, no, fenomenalnie się sprawdzi.
1: No, generalnie wersja chyba Gansów to no, ma taki bardziej stadionowy taki ciężar, taki, no nie, tego wykonania.
0: Tak.
1: No, bo ta wściekłość tego głosu Axela i jeszcze gdzieś tam te solówki na gitarze Slasha, no to wiesz, tworzą taki niesamowity, emocjonujący no, klimat.
0: Tak.
1: Generalnie, nie? I czuję się ciary.
0: Tak. I co jest najciekawsze, odnoszę wrażenie, że zarówno wersja cover Gunsów, jak i właśnie oryginał Boba Dylana jest gotowy porwać tysiące ludzi na stadionach podczas koncertu. To jestem przekonany o tym.
1: Ja zdecydowanie też. No to jest, wiesz, taka piosenka, która no ma magię sama w sobie.
0: Zdecydowanie.
1: Nie?
0: Wykonanie Boba Dylana, oryginał Boba Dylana. Zamykam oczy i widzę tłum ludzi, ręce w górę, zapalone zapalniczki, bo to jeszcze wtedy nie było telefonów komórkowych, tylko właśnie
1: tak
0: były
1: jest.
0: Zapalniczki.
1: Trochę
0: a kto biedniejszy, to miał zapał...
1: czupryn.
0: Tak, a kto był biedniejszy, to odpalał co chwilę zapałki.
1: Tak. No, więc trochę pożaru było do gaszenia.
0: Oj, zdecydowanie. Jeszcze wtedy te grzywy natapirowane, naszprycowane chemią i wszystkim innym, żeby się to po prostu trzymało. W ogóle...
1: Fajne czasy.
0: Piękne czasy, dokładnie. No właśnie.
1: Chciałoby się trochę do nich wrócić, co?
0: Ja w ogóle nie wiem, jak one wyglądały. Ale chciałbym przeżyć właśnie lata 70.
1: No fajnie byłoby mieć taki wehikuł czasu i cofnąć się do tyłu i przeżyć tamten okres czasu i zobaczyć, czy było prościej, lepiej, fajniej.
0: Inaczej, na pewno inaczej.
1: Inaczej.
0: Tu dam sobie rękę uciąć, że było inaczej. Trzeba by zapytać mamusi, tatusia, cioci, wujka.
1: Czy im było dobrze i czy by chcieli powrotu? Ja myślę, żeby powiedzieli, że tak.
0: Tak. Ja myślę... I tu się zgadzam.
1: I pewnie bym usłyszała, bo wtedy nie było komputerów i internetów.
0: I moje ulubione? Wtedy to były czasy. Teraz to nie ma czasów.
1: Teraz to... Ciężkie życie mamy.
0: Oj, my? My mamy piękne życie. Ale optymizmem zaleciało. I teraz właśnie się chyba naraziłem w znacznej części słuchaczy, tak więc no cóż, no trudno się mówi, że je się dalej.
1: Czyli co, no generalnie
0: ciężko...
1: i cover, i oryginał, okej, okay, nie rozstrzygniemy tutaj.
0: Nie rozstrzygniemy.
1: Nie rozstrzygniemy.
0: Oczywiście możecie powiedzieć w kąciku marodzenia swoje typy, czy jednak cover Gunsów, ponadczasowy, rockowy, stadionowy, jak to było ładnie
1: tak.
0: też określone przez
1: no ta rockowa dusza, taka no, potęga, no nie wiem,
0: tak.
1: to generalnie trafia to do mnie, wiesz?
0: Mhm. No ale właśnie, ten spokojny, melancholijny klimat, który potrafił stworzyć Bob Dylan, również jest fenomenalny.
1: Dobra, nie rozstrzygniemy.
0: Nie rozstrzygniemy, nie. Tu jest remis, zdecydowanie.
1: Tak jest, zostawiamy temat.
0: Tak. Moi drodzy, przyszedł czas na kobiecy głos. I to nawet podwójnie. Z tego względu, że no, cover znany jest nam chyba wszystkim. Dzięki filmowi Très Bodyguard. Gdzie to Kevin Costner?
1: Kevin.
0: O, Kevin. Jak to powiedziałeś, to mi się przypomniała scena z Kevin sam w domu. Jak się zorientowała mamuśka, że... Kevin!
1: Scena kultowa. Scena kultowa.
0: Kultowa scena.
1: Kto nie kocha Kevina?
0: No, dokładnie. Costnera też.
1: Costnera też.
0: No. Bardzo dobry był, znaczy fatalny był film generalnie, ale Costnera fajnie się oglądało w Robin Hood i Książę Złodziei.
1: O, to było fenomenalne.
0: Tak.
1: No ale wiesz, jako bodyguard
0: jako
1: był
0: bodyguard.
1: Niczego sobie.
0: Oj, dokładnie, ja pamiętam.
1: I widzę go przed oczami właśnie teraz.
0: Ostoja spokoju, krawacik, marynareczka. No właśnie, i ta ostoja spokoju. A, kurde.
1: Także myślę, że już wszyscy wiedzą, o jakim wokalu.
0: Tak, Whitney Houston, mówimy. Moi drodzy. Tak, tak, tak. Whitney Houston, to nie trudno jest się domyślić, gdzie Whitney no, przygotowała ścieżkę dźwiękową w znacznym stopniu do tego filmu. Natomiast najbardziej chyba rozpoznawalna piosenka z tegoż filmu to I Will Always Love You.
1: Tak jest. I Whitney generalnie miała w sobie coś takiego niezwykłego, że potrafiła z piosenki zrobić wydarzenie. I to było.
0: I to siadało. Było ponadczasowe. Znaczy
1: wielka,
0: nadal jest.
1: Emocjonalna, pełna głosu, którego nie da się pomylić z żadnym innym.
0: Absolutnie. Nie. 5 oktaw?
1: Tak.
0: Fenomen.
1: O, proszę.
0: Ktoś głupi przyjdzie.
1: To jest.
0: A co zaraz będzie?
1: Puk-puk?
0: Puk-puk.
1: Ciekawe, otworzymy drzwi. Kto
0: a to policja.
1: Będzie? Masz na myśli kogoś konkretnego?
0: Tak, policjanta. Policjanci z Miami. Akurat też, dobra, zboczę na sekundkę.
1: Tak jest.
0: Też widziałem mem, no to całe lata temu, gdzie było 2 policjantów i na smyczy mieli 2 pszczółki Maje. Wiesz? Policjanci z Miami.
1: No i pięknie.
0: Tak, można użyć wyobraźni. Cóż więcej wiemy na temat samej piosenki Whitney Houston, I Will Always Love You. Jest to pop-balladowa aranżacja piosenki do filmu The Bodyguard z 1992 roku, ale to już wiecie z naszej rozmowy. Wersja Whitney Houston, no właśnie, bo to jest cover, o czym też w ogóle przez bardzo długi czas nie wiedziałem, ale do zaraz wszystko się wyjaśni. Wersja Whitney Houston osiągnęła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 przez rekordowe 14 tygodni. Single uzyskał status diamentowej płyty przez Recording Industry Association of America, stając się pierwszym diamentowym singlem Houston, 3. artystką, która miała zarówno diamentowy singiel, jak i diamentowy album i stając się najlepiej sprzedającym się singlem nagranym przez kobietę w Stanach Zjednoczonych.
1: A ponadto singiel dotarł do pierwszego miejsca aż w 34 krajach na całym świecie.
0: Przekoza z niej była.
1: No. Trzeba jej to przyznać.
0: Oj, dokładnie. Moi drodzy, dobra, nie przedłużamy tej chwili. Przed wami jedna, jedyna, niepowtarzalna Whitney Houston w piosence
1: I Will Always Love You.
0: O, naprawdę dziękuję. Rocznik 92.

0: No właśnie, Whitney.
1: Whitney.
2: Houston.
0: Houston, mamy problem.
2: We have problem.
0: No, ona miała problem.
2: Duży. Duży. Wiemy, jak się skończył.
0: Tak. Tak więc, dzieci, drogie, pamiętajcie, nie tykamy się różnego rodzaju nielegalnych używek.
2: Tak jest, ale wracając właśnie tutaj do wykonania, no to ja chyba najbardziej lubię taki kontrast, bo no generalnie ta sama piosenka, prawda, a zupełnie inne emocje. Whitney ją śpiewa tak, jakby cały świat miał się zatrzymać.
0: No ale generalnie coś. Też tak poza czasem antenowym, znaczy tak. kiedy wybrzmiewała piosenka, oboje z Darią się zastanawialiśmy, czy, no właśnie, czy jakieś covery poza Whitney Houston powstały tej piosenki. No właśnie, jeżeli macie jakąś taką... Czy ktoś miał odwagę, bo rzeczywiście, kiedy pojawiały się jakieś talent show, konkursy i tak dalej...
2: To wiedzieliśmy, że to jest piosenka śmierć na miejscu, nie?
0: Tak,
2: że
0: już... gwóźdź do trumny.
2: Dokładnie. Za takie hity się nie brało.
0: Nie.
2: A tu... Nie.
0: A, no właśnie.
2: Ale było kilku odważnych, było. Co chciało spróbować swoich sił.
0: Polegli.
2: No i
0: za każdym razem.
2: Z reguły tak bywało.
0: No ale właśnie, oryginał, żeby było śmieszniej, ja w ogóle dowiedziałem się też bardzo niedawno, że oryginał wykonywała Dolly Parton, która no, niedawno też nas niestety opuściła w wieku chyba 80 czy 82 lat. Coś takiego było. A oryginał właśnie I Will Always Love You pochodzi z 74 roku, odstęp 18 lat. Czyli już można tę piosenkę było wtedy zabrać na piwo.
2: Była już pełnoletnia.
0: Tak, była już pełnoletnia. Można było z nią wyjść
2: można
0: na miasto.
2: Można było zaszaleć.
0: Tak. No i właśnie Whitney Houston zaszalała z tą piosenką. Nie wiem, czy można to w ogóle tak określić. No, zaraz no. Wiadro pomyj się na mnie wyleje. Bo Daria rzeczywiście trzyma fason. Ja, że tak powiem, pozwalam sobie na głupkowanie.
2: Bo ja tu jestem tylko gościem i chciałabym tu jeszcze jesteś móc kiedyś
0: gościem.
2: Wrócić.
0: Nie tylko. Jesteś aż gościem.
2: Aż gościem.
0: Aż gościem. Dokładnie. Ale powiem wam, że to jest mój pierwszy raz, kiedy w jednym studiu siedzi dwoje osób i prowadzi audycję.
2: I to jest fajne.
0: I to jest fajne.
2: Kiedy widzisz, to.
0: Kiedy widzisz drugą osobę.
2: I mówimy do jednego wspólnego mikrofonu.
0: Żeby nie było. Nie. Ale właśnie, wracamy do Dolly Parton, która za chwileczkę wybrzmi. Piosenkę w ogóle napisała i pierwotnie nagrała w 73 roku nasza Dolly. Żeby było śmieszniej, żeby było ciekawiej, ona wykonywała piosenkę, znaczy generalnie gdzieś tam w duszy jej grał styl country.
2: Tak.
0: To jest dla mnie w ogóle fenomen. Co jest jeszcze ciekawsze? Powiedziała no. sama Dolly Parton, tak, zbaczając, odchodząc na chwileczkę od piosenki, że trzeba wydać fortunę, żeby wyglądać tak kiczowato jak ona. Autentycznie.
2: No widzisz? No. I patrzcie, człowiek nawet się nad tym nie zastanowił.
0: Nie. Ale coś pięknego, coś niesamowitego.
2: Też taka ciekawostka, że Dolly w ogóle nie napisała tej piosenki jako ballady o złamanym sercu, prawda? Tylko jako biznesowe i przyjacielskie pożegnanie ze swoim wieloletnim mentorem i partnerem scenicznym. Wagonerem. Czyli wiesz, w zupełnie innym tonie ta piosenka powstawała niż później tego brzmienia nadała Whitney.
0: Tak, dokładnie. I właśnie, no zobaczymy, czy rzeczywiście troszeczkę bardziej jakby przypadnie wam do gustu oryginał jednak, wykonany troszeczkę w stylu country, czy jednak
2: niepokonana
0: pop-ballada
2: Whitney.
0: Dokładnie. No to cóż, w takim układzie, Dolly? Dobrze.
2: Zobaczmy, przekonajmy się.
0: Zobaczmy, przekonajmy się, dokładnie. Powtarzam jak nowicjusz. No to w takim układzie, Daria.
2: Startujemy.

0: No właśnie, i tutaj nasuwa się pytanie, czy oryginał, czy jednak cover w wykonaniu Whitney Houston?
1: Dolly jest bardziej kameralna.
0: Okej.
1: Okay. Spokojna.
0: Okej.
1: Okay. Intymna. No i myślę, że słuchając jej, można sobie uświadomić, że czasami największa siła piosenki nie tkwi w tym, jak głośno ją zaśpiewamy, tylko w tym, ile prawdy potrafimy w niej zostawić. Głębokie?
0: Powiem ci, że ocean jest przy tym płytki.
1: Udało mi się. Patrz,
0: no pewnie, jak najbardziej.
1: Ale...
0: Ale. No, czekałem właśnie na ten moment.
1: Zdecydowanie wolę Whitney Houston. To już tak mniej głęboko, tylko wprost. Słuchajcie, no myślę, że generalnie oryginał Dolly ma urok. Okay. Ma ten fajny, intymny klimat. Tylko, że Whitney i to wykonanie z filmu Bodyguard, no kurde, rzuca na kolana.
0: Tak. No, no muszę się zgodzić.
1: Dla mnie absolutne arcydzieło.
0: Tak.
1: Które po prostu zdefiniowało ten utwór zupełnie na nowo.
0: Tak jakby mieliśmy dylemat na przykład, żeby właśnie stwierdzić, co jest lepsze, czy Guns N' Roses, tak, czy Bob Dylan.
1: I tu też, tu nie umiałam, wiesz.
0: Tam, tak, natomiast tutaj rzeczywiście jednak szala przechyla się zdecydowanie na Whitney, w stronę Whitney.
1: Mhm. Ja tak podpisuję się pod tym dwoma rękoma.
0: Okej. Okay. No to ja powiem Dolly Parton na przekór.
1: Nie zgadzam się z tobą.
0: Możesz się nie zgadzać. Ja jednak powiem ci, jestem zdania, co oryginał, to oryginał, ale Whitney Houston wygrywa. No, niestety.
1: Tak, troszeczkę mamy podobne myślenie. No, myślę, że w ogóle od początku słuchając tego utworu nigdy w głowie nie miałam, że to nie był jej osobisty utwór. Myślę o Whitney, tak? Tylko, że jednak kto inny stoi za tym,
0: tak,
1: utworem, no, tak naprawdę, prawda, od
0: Ale to
1: początku.
0: Wiesz co, jest jeszcze jedna piosenka, która była wykonywana przez inny zespół, a inny artysta jakby przejął właśnie tę piosenkę i jakby była bardziej jego. W pierwszej kolejności oczywiście to jest Whitney Houston, I Will Always Love You. To jest niepodważalne. Natomiast jest, znaczy był taki wokalista, artysta, który nazywał się Johnny Cash. Mm-hmm. I on wykonał cover piosenki zespołu Nine Inch Nails, Hurt. I właśnie piosenka Johnny'ego Cash'a pojawiła się w filmie Wolverine. Żeby było ciekawiej. No i powiem ci, że niejednokrotnie jak słuchałem właśnie jego interpretacji tej piosenki, o wiele bardziej do mnie trafiała i wywoływała właśnie takie ciarki. Posłuchałem piosenki Nine Inch Nails, N-I-N. Mm-hmm. To nie było to samo. Nie wiem, czy ze względu na to, że była to piosenka wykonywana przez zespół metalowy i gdzieś tam powiedzmy waga, którą niosła ze sobą i jeżeli chodzi o tekst, nie trafiała do mnie właśnie ze względu na to, że było to wykonywane przez taką grupę. Czy jednak dopiero pewne kwestie zrozumiałem, kiedy wykonywał je no niezwykle doświadczony już na tamten czas, bardzo doświadczony życiowo i wiekowo Johnny Cash, który no niejedno przeżył i no zaliczył ogromny i upadek i podniósł się z tego tak samo.
1: No i zobacz, fantastyczne.
0: Coś niesamowitego. No muzyka, artyści mają w sobie to coś niesamowitego. Kochani, ale mamy dla was pewnego rodzaju niespodziankę, bowiem obydwie piosenki pochodzą z bardzo podobnego etapu, roku, można powiedzieć. Jackson. Niech będzie. To akurat...
1: Kto nie kocha Jacksona, niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Ale cisza.
1: Nikt nie rzucił, nikt nie miał odwagi. Chodzi mi tylko o jego jakby twórczość, prawda? No bo skupiamy się na tym, nie na innych ciekawostkach z życia wziętych.
0: No tutaj, że tak powiem, pominiemy. Aczkolwiek pewne teorie spiskowe twierdzą, że było inaczej niż to nam było przedstawiane na przykład. Ale...
1: A prawdy się nie dowiemy, bo nas tam nie było.
0: Dokładnie. Pięknie powiedziane. Moi drodzy, w roku 1972 młodziutki na tamten czas Michael Jackson wykonał cover piosenki Ain't No Sunshine, o czym w ogóle nie miałem pojęcia, że taka piosenka w ogóle powstała z jego ręki. Znamy oczywiście oryginał Billa Withersa z 71 roku, który jest no, hitem ponadczasowym. Natomiast właśnie interpretacja Jamesona, więc też mi się to podoba. Pozwolę sobie.
1: Tak, 13-letniego chłopca wówczas.
0: Tak. Dlaczego Jamesona? Dominiku, drogi, bo podejrzewam, że słuchasz, od ciebie się zraziłem taką formą przedstawiania Michaela Jacksona jako Jamekson. Więc tu ukłony idą oczywiście w twoją stronę. Ale tak, no właśnie, Michael Jackson. Nie wiem, czy jeszcze wtedy w The Jackson 5 się pojawił, czy już wtedy gdzieś tam powiedzmy było.
1: Myślę, że to już były chyba takie początki może tej, gdzie już ta solowa droga miała i chyba no, to już było po. Ale nie wiem, musielibyśmy to
0: bardziej zgłębić. Dokładnie.
1: Mamy natomiast rok. Już w tej piosence słyszymy głos światowej gwiazdy, ale jeszcze o tym nie wiemy tak do końca. Jakiego króla świata zgotuje.
0: Tak, dokładnie. No, zrewolucjonizował Michael Jackson zarówno świat teledysków swoim fenomenalnym, ponadczasowym hitem Thriller.
1: Jejku, mam go przed oczami.
0: Tak. I charakteryzacja, i taniec, generalnie choreografia. Wszystko było. No, taki naprawdę króciutki film to był. Musical, można tak powiedzieć.
1: I myślę, że większość jego dzieł później, prawda, taki ton właśnie przybrało i coś fenomenalnego.
0: Tak, artysta kompletny.
1: Tak.
0: Wizjoner, coś niesamowitego.
1: Dzisiaj zobacz, wracamy do tego i ogląda się to z taką samą przyjemnością, prawda?
0: Tak.
1: To jest coś niebywałego.
0: Ale właśnie, piosenka sama w sobie. Właśnie, Ain't No Sunshine. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak odbierzecie tę wersję. Jesteśmy gotowi?
1: Myślę, że tak.
0: Dobrze. Michael Jackson, Ain't No Sunshine.

0: Właśnie, Michael Jackson, młodziutki wówczas.
1: Tak.
0: Robi robotę.
1: Robi zdecydowanie robotę.
0: No wow. Ale właśnie, i tutaj się rodzi pytanie, kurczę, z którym się bije. Właśnie, czy jednak oryginał Bill Withers, czy jednak Michael Jackson?
1: No, myślę, że no, trzeba tutaj, wiesz, zwrócić uwagę na to, że jako młode dziecko włożył bardzo dużo takiej surowej, soulowej dojrzałości w utwór.
0: Dokładnie.
1: Melancholii też.
0: Tak, ale no właśnie, trzeba pamiętać, że Michael miał wtedy, był wtedy nastolatkiem.
1: Tak.
0: Kurde, dopiero co wszedł w ten etap życia.
1: Więc wiesz, wielu słuchaczy przecierało oczy ze zdumienia, że jak to, ten utwór śpiewa dzieciak?
0: Dokładnie, z taką dojrzałością emocjonalną, z taką świadomością i kurde, z takim przekazem.
1: Ja osobiście uwielbiam właśnie tą wersję Michaela. No mam ciarki.
0: Uh-huh.
1: Ja mam ciarki.
0: Fakt.
1: Tyle takiego przejmującego bólu w tym utworze jest. No, mnie to porusza.
0: Uh-huh. Tak. Tak, tak, tak. No kurczę, no cóż można więcej powiedzieć? No, Michael rzeczywiście, no to jest świadectwo, że...
1: Że był wielki.
0: Że był wielki. Dokładnie. Będąc młodym człowiekiem,
1: właśnie,
0: już był wielki.
1: Już był wielki. A jak bardzo, to dowiedzieliśmy się jeszcze później.
0: Dokładnie, lata 80., 90. To już była, że tak powiem, jego kropka nad i.
1: No ale myślę, że warto teraz dla porównania posłuchać tego oryginału.
0: Tak jest, Bill Withers. Amerykański piosenkarz i autor tekstów, Bill Withers. I piosenka właśnie Ain't No Sunshine pochodzi z jego debiutanckiego albumu Just As I Am, właśnie z 71 roku. Utwór został wyprodukowany przez Bookera T. Jonesa, a w jego wykonaniu wystąpili również muzycy Donald Duck Dunn na gitarze basowej, Al Jackson Jr. na perkusji i Steven Stills na gitarze. Aranżację instrumentów smyczkowych wykonał Jones. Utwór został nagrany w Los Angeles, a dogrywki w Memphis wykonał inżynier dźwięku Terry Manning. Dobrze, po takim przedstawieniu jesteśmy, myślę, gotowi. Tak?
1: Myślę, że tak, chociaż jeszcze taka ciekawostka, wtrącę ją.
0: Dobrze.
1: Że tą piosenkę konkretnie napisał, mając już lat 31. I pracował wcześniej przy produkcji, nie wiem, czy wiesz, części do samolotów.
0: W ogóle nie wiedziałem właśnie, nie zgłębiałem w ogóle historii Billa Withersa przed jego karierą wokalnej.
1: I słuchaj, pracował w fabryce w Los Angeles, gdzie montował toalety do samolotów Boeing 747. Taka ciekawostka.
0: Latałem 747.
1: No i siadałeś na jego talerzu.
0: A nie, kupa. Jaka kupa? Nie, to był 767, przepraszam, już późniejsze.
1: I wiesz co, generalnie przez długi czas po premierze on nie chciał rzucić stałej pracy, no bo uważał, że branża muzyczna jest no, mocno niestabilna, niestała. Dopiero kiedy ta piosenka stała się już ogromnym hitem i pokryła się złotem, to wytwórnia płytowa wręczyła mu w prezencie, zgadnij co?
0: Oj, nie mam zielonego pojęcia.
1: Złotą deskę CD-sową, dając sygnał, że może już zmienić zawód.
0: Ja pierdykam.
1: Fajne, nie?
0: Powiedz, super. Jeżeli ktoś ma naprawdę ogromny dystans, no to jest petarda istna. Ja bym się ucieszył w takiej sytuacji, no, chyba.
1: Myślę, że on już wtedy też mógł się poczuć spokojnie, że...
0: Tak. Dokładnie.
1: Że kible pójdą na bok.
0: Wybaczcie, ale gówna muzycznego nie zrobił.
1: Zdecydowanie nie.
0: Dobrze. Bill Withers, Ain't No Sunshine, rocznik 71.

0: I jesteśmy już z wami po przerwie muzycznej. I teraz nasuwa się pytanie samo przez się. Bill Withers czy Michael Jackson?
1: Jakbyśmy się jeszcze tak mieli odnieść do samego Billa, to ja myślę, że on pokazuje nam, że na spełnienie swoich muzycznych marzeń nie ma jednego właściwego wieku. Mhm. I nie każdy musi być odkryty już jako nastolatek. A czasami najlepsze rzeczy przychodzą troszkę później. Wtedy, kiedy człowiek ma już naprawdę coś do powiedzenia. I generalnie myślę, że on śpiewał o destrukcyjnej miłości z własnego doświadczenia. Podczas kiedy 13-letni Michael, mimo naprawdę genialnej interpretacji, bo myślę, że tutaj wszyscy się zgadzamy, jedynie genialnie odgrywał te emocje. Mhm. Dlatego ja chyba kocham oryginał za prawdę i za minimalizm.
0: Powiem ci, że rzuciłaś teraz zupełnie inne światło.
1: Ach,
0: na tę piosenkę, przynajmniej dla mnie, bo również ogromnie doceniałem i kunszt, i samo wykonanie, i samą piosenkę, i przekaz. Zresztą mogę się pochwalić, że śpiewałem troszeczkę tę piosenkę mojej żonie obecnej, jedynej. Więc mam nadzieję, że...
1: Że Magda pamięta.
0: Że Magda pamięta, tak. Jak nie pamiętam, to ja jej przypomnę. No i cóż, no. No, dla mnie Bill. Billy.
1: No właśnie. No gdzieś tak jak mówię, no mając świadomość, że to już... Na tym etapie ten człowiek wiedział, o czym śpiewa. Wiesz, sama historia tego, tak? I tego człowieka, no myślę, że tutaj jednak ten oryginał.
0: Zdecydowanie.
1: Chociaż Michaela oczywiście kocham i uwielbiam dalej.
0: Ha, no właśnie. No Misiek się sam broni przez się, że tak powiem. Moi drodzy, niestety ostatnie 10 minutek nam zostało, tak więc tak, jeszcze obiecałem wam jedną bardzo ważną informację odnośnie samego radia X-Vibe. Tak więc tak szybciutko pozwolę sobie przypomnieć ramóweczkę. Już w najbliższy czwartek będziecie mogli posłuchać rokowej propagacji od godziny 21 do 22.30 w wykonaniu Marcina. Tutaj są zarówno piosenki, jak i zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jest czasami lżej, czasami mocniej, ale jest naprawdę bardzo mocno, bardzo przyjemnie, bardzo rockowo i niejednokrotnie też Marcin przypomniał mi o wielu hitach, o których ja sam chociażby nawet zapomniałem. W piątek Marcin również prezentuje swoją zupełnie inną odsłonę i tutaj mogę wam śmiało z ręką na sercu powiedzieć, że w piątek audycja Funky House od 22 do 23 jest grana, miksowana muzyka klubowa na żywo przez Marcina. Dysponuje swoim zestawem, swoją konsolą i specjalnie właśnie dla was takim tręcznym krokiem wprowadza swoich słuchaczy w weekend. Następnie Myśli Nieuczesana od godziny 22 do 23 w sobotę w wykonaniu Kasi. I tutaj muzycznie jest naprawdę różnorodnie. Jest coś spokojniejszego, coś mocniejszego, coś melancholijnego i coś z pazurem, co no, też pozwoli, że tak powiem, ożywić troszeczkę ten sobotni wieczór. Natomiast w niedzielę Dźwięki z taśmy w wykonaniu Oli, Aleksandry. No powiem wam, że tutaj jest również i kunszt, ponieważ można i usłyszeć Prodigy, można usłyszeć twórczość Davida Lynch'a, można usłyszeć wielu znanych, sławetnych artystów brytyjskiej sceny muzycznej. I powiem wam, że tutaj również nie ma absolutnie nudy. I czym nas Ola zaskoczy w najbliższą niedzielę, tego nie wie nikt. Natomiast jeżeli jesteście zwolennikami muzyki hip-hopu, rapu, z tych gatunków i lubicie taki właśnie tradycyjny, mięsisty gatunek i właśnie takie konkretne piosenki z pewnej epoki, na przykład lata 90. czy początek 2000, jak najbardziej tutaj Adrian staje na wysokości zadania i takąż muzykę dla was przygotowuje od godziny 20 do 22 w każdy poniedziałek. No i we wtorek... Hello, jestem ja, niezmiennie. Tak więc tak to wygląda. Kochani, informacja, którą dla was mam przygotowaną, nie jest może zachwycająca i zadowalająca, bowiem dzisiejsza audycja Old and Gold jest niestety przedostatnią. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się w ogóle, że niestety projekt, jakim jest Radio X-Vibe, będzie wygaszany. A ostatnia audycja wybrzmi w niedzielę 11 października. Tak więc jeszcze mamy jedno spotkanie razem tutaj przed nami. Mam nadzieję, że za tydzień się usłyszymy. Zrobimy sobie, myślę, że jakieś takie przyjemne podsumowanie całej audycji. Na koniec, droga Dario, czym możemy jeszcze zaskoczyć i uraczyć naszych słuchaczy dzisiejszej audycji?
1: Sam ładnie to powiedziałeś. Mówiliśmy o nastoletnim królu.
0: No dobrze, no to w takim układzie nie może zabraknąć nam i tego króla muzyki.
1: No właśnie.
0: Króla rock'n'rolla. Elvis. Piosenka, którą mamy dla was przygotowaną, to Fever, gorączka, z roku 1960. No Elvis, niepodważalny król, ale właśnie, tutaj wykonał cover, bowiem oryginał jest wykonywany został wykonany w 1956 roku przez Little Willie Johna. No i właśnie, myślę, że spróbujemy jakoś może wcisnąć obydwie piosenki. Oczywiście w pierwszej kolejności wybrzmi Elvis, następnie Little Willie John. No i będziecie mogli sami zadecydować, która piosenka, która wersja bardziej wam się podoba.
1: No, jestem ciekawa, co powiesz na ten temat.
0: Co ja powiem? No, ja mam w sumie pytanie takie do ciebie, bo to twój radiowy debiut.
1: Tak. Jak czy to słychać?
0: Nie, właśnie absolutnie nie. I myślę, że to będzie ogromne zaskoczenie dla słuchaczy również.
1: No cóż mogę powiedzieć? No, przede wszystkim towarzyszył mi ogromny stres, ale z czasem coraz większa frajda.
0: To się cieszę ogromnie.
1: Chciałabym to jeszcze powtórzyć.
0: Czyli pierwsze koty za płoty.
1: Pierwsze koty za płoty, tak.
0: I w takim układzie...
1: Łukaszu, z punktu profesjonalisty, tak, warto było zaprosić laika?
0: Oczywiście.
1: No i bardzo ci dziękuję.
0: Oczywiście, że tak. To jest fakt niepodważalny, że audycja prowadzona w duecie zawsze jest dużo przyjemniejsza, a no właśnie, z Darią to była ogromna przyjemność, to był ogromny zaszczyt. Cieszę się przeogromnie, że przełamała swoje lęki, obawy.
1: Tak. No, dużo mnie to kosztowało faktycznie, żeby się tutaj pojawić i zmierzyć z tym nowym, fascynującym doświadczeniem, ale no jednak bałam się tej odpowiedzialności, wiesz, czy podołam.
0: No to w takim układzie, moim zdaniem, skromnym, prywatnym, jak najbardziej podołałaś. To była naprawdę ogromna przyjemność.
1: Dla mnie również.
0: Zechcesz zapowiedzieć ostatnią piosenkę, ostatniego artystę?
1: Elvis Presley, Fever.
0: Fever.
1: Fever.
0: Dokładnie, gorączka.
1: Tak jest.
0: Rocznik?
1: 1960.
0: Pięknie. To do usłyszenia za tydzień. Dobranoc?
1: Dobranoc.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it goes.
2: W Radio X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Piotr Szczepanik i jego żółte kalendarze. To dokładnie ten poziom melancholii, który sprawia, że człowiek zaczyna liczyć dni do emerytury. Mimo że w 1996 roku pewien Japończyk stworzył Tamagotchi, zmuszając miliony dorosłych do rozpaczliwego karmienia cyfrowych jajek w ramach udawania odpowiedzialności. Skoro przeżyłeś tamtą erę, poradzisz sobie też z emocjonalnym bagażem, który serwuje kolejna artystka. Bo życie to w końcu ciągłe rozwiązywanie problemów, o których nie miałeś pojęcia jeszcze 5 minut temu. Zostaw te stare kartki z kalendarza, bo teraz Julia Michaels i jej Issues w Radiu X-Vibe.

0: Słuchaj, Sławomir z Częstochowy tutaj. Muszę to przetrwać, bo piszę właśnie tę nieszczęsną mowę dla brata na ślub. Daj mi, nie wiem, może zegarmistrz światła od Tadeusza Woźniak, żeby mi się mózg zrestartował w tym Radio X Vibe.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrze.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Sabrina właśnie serwowała nam ten swój słodki smak, po którym masz ochotę na coś znacznie bardziej konkretnego. A skoro już o konkretach mowa, to 1994 roku świat oszalał na punkcie pierwszej konsoli PlayStation, która sprawiła, że większość z nas przestała wychodzić z domu i zaczęła traktować piksele poważniej niż własne życie towarzyskie. Choć dziś w X-Vibe zmieniamy klimat na zdecydowanie bardziej złocisty, bo oto wchodzi Bruno Mars, który kluje się w tym wszystkim jak ryba w wodzie. Więc teraz Bruno Mars i jego 24K Magic brzmiące w X-Vibe.

To był Sounds Like a Melody od Alpha Wilf X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Marian Gold przed założeniem zespołu pracował jako ogrodnik w Berlinie? To następne fity dla pokolenia X. A już za chwilę wskakuje Roxette. Zostań w radiu X-Vibe.

znowu tutaj jesteś, bo najwyraźniej sen to dla Ciebie zbyt nudna opcja. Albo po prostu boisz się własnych myśli po ciemku w czasie audycji w X-Vibe. Skoro już się spotykamy, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji. I choć wyglądał jak komputerowy geniusz, to w rzeczywistości pod grubą warstwą lateksu pocił się zwykły aktor. A cały ten futurystyczny beat był tylko makijażem i żmudną pracą montażystów, którzy udawali cyfrową przyszłość. Świat dał się nabrać na ten cyfrowy obłęd totalny, bo przecież nikt nie chciał przyznać, że technologia to tylko ładnie opakowana ściema dla mas spragnionych nowinek. Teraz Kanye West i Jamie Foxx w Gold Digger w X-Vibe. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot próbuje właśnie zjeść plastikową doniczkę, więc puszczamy Gold od Loi. Dosłownie, żebyś wreszcie poczuł się jak w złocie, a nie w środku nocnej awantury. Tutaj w Radiu X-Vibe dla Marka od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięciaków, a kawa w twoim kubku dawno zmieniła się w smołę. Słuchaj tego, bo to czysty obłęd. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji i fundując widzom widok gościa w plastikowej masce, który bełkotał coś o brudnych czasopismach i reklamach coli. Do dzisiaj nikt nie wie, kto to zrobił i dlaczego tak bardzo chciał nas wszystkich wystraszyć. Totalny chaos w eterze, a ty myślisz, że twoje życie jest skomplikowane. W X-Vibe serwujemy tylko takie historie. Zanim zaleje cię fala dźwięków w X-Vibe, teraz buzu skład i przebudzenie w X-Vibe.

Radio X-Wag. Gramy, bo możemy.

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach kampanii reklamowej wysłać w kosmos prawdziwą reklamę Doritos, co jest szczytem ludzkiego absurdu, bo przecież kosmici na pewno marzyli o chrupkach. W Nightmarek w X-Vibe serwujemy te dziwne historie bez zbędnego patosu, więc teraz Kesha i We Are Who We Are wleci do twoich głośników prosto z orbity.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki...

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

Słuchaj, Wanda z Lublina tutaj. W końcu po tym całym tygodniu mam powody do radości. Więc puszczaj mi szybko, bo, no wiesz, to Loyal feat Lil Wayne i Tyga od Chris Brown. Lil Wayne Tyga. Bo na Radio X Vibe przynajmniej nikt nie udaje, że świat jest idealny.

0: znowu tu jesteś w środku nocy, kiedy jedynym sensownym zajęciem jest wpatrywanie się w sufit albo w ekran telefonu, który świeci ci prosto w twarz, niczym przesłuchanie w kiepskim filmie szpiegowskim. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, śmierć zaczęła zbierać żniwo w sposób wręcz komiksowy, bo kilku aktorów zmarło tuż po zdjęciach, co wywołało plotki o klątwie, a ludzie zaczęli się bać własnego cienia. Najlepsze jest to, że w produkcji użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy, więc w sumie każdy, kto oglądał ten bit, miał w domu mały cmentarz. Teraz René Rep oraz Megan Thee Stallion z utworem Not My Fault w X-Vibe.
1: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: lecę tu w mroku, a ty pewnie znowu nie możesz spać. Co w sumie nie dziwi, bo świat jest dość pokręcony. Zwłaszcza, gdy przypomnisz sobie rok 2004, kiedy to pewna firma wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek urządzenia o nazwie QCAT, czyli plastikowego kota wtykanego do komputera, który miał skanować kody kreskowe z gazet, żeby przenosić cię bezpośrednio do stron internetowych, co oczywiście było totalnym obłędem, bo nikt nie chciał marnować czasu na skanowanie papieru, więc ten wynalazek zdechł szybciej niż twój zapał do noworocznych postanowień, zostawiając po sobie jedynie zapach taniego plastiku i gorycz porażki. A teraz czas na dawkę szczerości, więc posłuchaj, jak to brzmi. Agnieszka Chylińska i Kiedy powiem sobie dość w wersji live w X-Vibe.
1: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych atrap, co wyjaśnia, dlaczego ten klimat w Nightmarek jest tak autentycznie trupi. A ty pewnie myślałeś, że to tylko dobry montaż. Więc teraz J. Cole i jego Workout wpadają w X-Vibe, żebyś mógł rozruszać kości przed świtem. I want to see.